Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Agga Niklasen.